0: radnik.
1: Jezu Grinche,
0: zała.
1: Obiante nie mną.
0: Misi sobi, odi wakale. Obi baje na radnik, po dunia. Jezu Grinche, zała.
1: Prezidzio.
0: Ave kacie robi się. Maranata.